asomdwoe a efiri agya nyankopɔn ne awurade yesu kristo nka wo sɛ wopɛ sɛ wohunu nkyea a mede kyea wo yi a ɔsomafo paulo ne nwoma a ɔtwerɛeɛ ɛfrɛ no epistles no ebiaa wɔnya introduce no ho paul a wɔnam nyankopɔn pɛ so ɛyɛ ɔsomafoɔ ɛne onua timoti ɛne onua stewano ɛde kɔma a asafo a ɛwɔ abcd wɔnya wie pɛ adom ne asomdwoe a ɛfi agya nyankopɔn ne awurade yesu kristo ɛnkam ɛno na ayɛ me nkye a da biara da otiefoɔ bia a otie meɛ no mede ɛkyia wo na meka kyerɛ wo sɛ wo nso adom ɛne asomdwoe nea ɛfiri agya nyankopɔn ɛne awurade yesu kristo ɛnka obi biara wotie me menim sɛ awurade ada woroma wo ho yɛ paa me nso matumi abɛi deɛ ɛna kyerɛ sɛ me ho yɛ nyame nhyira mo a da biara da mogye mmerɛ na motie dwumadie yi ɛwɔ nkuro ɛne amansini ne amantan mu ɛne ɔman ahoroɔ mu nyame nhyira mo bebree dwumadie a wotie yɛfrɛ no asɛmpa mmerɛ na wotie wɔ asɛmpa 94.7 na menkyea ne na mede ma wo bio sɛ adom ne asomdwoe fi agya nyankopɔn wahu sɛ wankasa adom ne asomdwoe fi nyankopɔn na mmom ɔse adom ne asomdwoe ne ɛfiri agya nyankopɔn agya nyankopɔn God our father ɛnyɛ ɔno nko a wo ɔno ne awurade yesu kristo adom ne asomdwoe a ɛfiri agya nyankopɔn ɛne awurade yesu kristo ɛnka wo ɛwɔ baabi bia wotie anɔpa yi yɛwura yesu yɛbɔ ne din a ne yɛabɔ yɛn mu ase yɛntumi ntra ase ne yɛasɔre agyina hɔ ɔyɛ kronkron ɔyɛ kronkron ɔyɛ kronkron ɔyɛ kronkron ɔyɛ kronkron ɔyɛ kronkron